od Hit Paráda. All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.